Poniedziałek, 1 czerwca, rok 2026, stacja 5BBI FM. Przed mikrofonem witam wszystkich serdecznie Bogdan Więciesz. Dzisiaj Dzień Dziecka. W Dzień Dziecka będzie tylko dobra polska muzyka. Moi drodzy, w naszym programie przygotowałem dzisiaj piosenki kilku nowych, młodych polskich artystów. Mam nadzieję, że ta muzyka, którą dzisiaj przygotowałem w naszym polskim programie nadawanych w ramach Polskiego Komitetu Radiowego w Południowej Australii, przypadnie Wam do gustu. Posłuchajmy i zaczynamy od pierwszego polskiego artysty.

Kwiat jabłoni to dziś jeden z najbardziej charakterystycznych głosów młodego polskiego pokolenia. Zespół tworzy rodzeństwo Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, wychowani w domu, w którym muzyka była czymś tak naturalnym jak codzienna rozmowa. Dorastali w otoczeniu instrumentów, prób i koncertów, bo ich ojcem jest Kuba Sienkiewicz, lider elektrycznych gitar. Ale choć nazwisko otwierało pewne drzwi, to własną drogę wydeptali sami, z ogromną konsekwencją, wrażliwością i odwagą, by brzmieć inaczej niż wszyscy. Kwiat jabłoni pojawił się na polskiej scenie w 2018 roku i od razu zwrócił uwagę słuchaczy czymś, co trudno pomylić z kimkolwiek innym. Połączeniem folkowego ciepła, popowej lekkości i subtelnej elektroniki, a do tego mandoliną, która stała się ich znakiem rozpoznawczym. Ich muzyka jest jednocześnie delikatna i pełna energii, a teksty szczere, emocjonalne, często refleksyjne, ale nigdy przesadzone. To piosenki, które trafiają zarówno do młodych, jak i do tych, którzy pamiętają zupełnie inne czasy. Przełom przyszedł bardzo szybko. Utwory "Dziś późno pójdę spać", "Niemożliwe" czy "Późniejsze mogło być nic" zdobyły miliony odsłon i stały się hymnem codzienności. O marzeniach, o zwątpieniach, o tym, że czasem trzeba po prostu zatrzymać się i odetchnąć. Ich debiutancki album "Niemożliwe" okazał się jednym z najgłośniejszych debiutów ostatnich lat. A kolejne wydawnictwa tylko potwierdziły, że nie jest to chwilowa moda, lecz zespół, który ma coś ważnego do powiedzenia. Kwiat jabłoni wyróżnia się także tym, że nie boi się tematów społecznych. W ich muzyce słychać troskę o świat, o relację, o człowieka zagubionego w biegu współczesności. Robią to jednak z wyczuciem, bez patosu, bez moralizowania. Raczej zapraszają do rozmowy, do zastanowienia się, do spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Dziś są jednym z najważniejszych zespołów młodej polskiej sceny. Grają koncerty, które wypełniają sale po brzegi, a ich publiczność śpiewa każdą piosenkę od pierwszej do ostatniej nuty. I choć minęło zaledwie kilka lat od ich debiutu, to już wiadomo, że Kwiat jabłoni na stale wpisał się w krajobraz polskiej muzyki, jako duet, który potrafi połączyć wrażliwość z nowoczesnością, tradycję z lekkością, a emocje z piękną, przemyślaną formą.

Sana, czyli Zuzanna Grabowska, to dziś jedno z najjaśniejszych zjawisk na polskiej scenie muzycznej. Artystka, która w ciągu zaledwie kilku lat przeszła drogę od nieśmiałych nagrań w internecie do statusu jednej z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych wokalistek młodego pokolenia. Jej muzyka to połączenie delikatności i odwagi, klasycznego wykształcenia i popowej lekkości, a przede wszystkim niezwykłej wrażliwości, która trafia do słuchaczy w każdym wieku. Sana dorastała w świecie dźwięków. Ukończyła szkołę muzyczną, grała na skrzypcach, śpiewała, komponowała. Ale dopiero wtedy, gdy zaczęła tworzyć własne piosenki, okazało się, że ma w sobie coś absolutnie wyjątkowego. Umiejętność opowiadania historii w sposób prosty, a jednocześnie głęboko poruszający. Jej charakterystyczny głos, lekko dziewczęcy, a przy tym pełen emocji, stał się znakiem rozpoznawczym, podobnie jak poetyckie teksty, w których miesza codzienność z baśnowością. Przełom przyszedł wraz z utworami, które błyskawicznie podbiły serca słuchaczy. Szampan, melodia, ale jazz, a później kolejne, które już na stałe weszły do współczesnego kantonu polskiej muzyki pop. Jej albumy zdobywały statusy platynowe, a koncerty od klubów po największe hale wyprzedawały się w kilka minut. Sana udowodniła, że można tworzyć pop inteligentny, emocjonalny i pełen artystycznej tożsamości. Jednym z najbardziej niezwykłych projektów w jej karierze stała się seria utworów inspirowanych polską poezją. Sięgnęła po wiersze największych twórców od Szymborskiej po Leśmiana i nadała im nowe życie, łącząc klasykę z nowoczesną produkcją. To był moment, w którym pokazała, że pop może być nie tylko rozgrywką, ale też mostem między kulturą wysoką a współczesną wrażliwością. Sana jest artystką, która nie boi się emocji. W jej piosenkach słychać radość, melancholię, tęsknotę, czasami ból, ale zawsze podane w sposób subtelny, szczery i bardzo osobisty. To właśnie

Ta autentyczność sprawiła, że jej twórczość stała się bliska tak wielu ludziom. Każdy może odnaleźć w jej utworach kawałek własnej historii. Dziś Sana jest jedną z najważniejszych postaci polskiej muzyki. Tworzy projekty, które wyznaczają nowe kierunki, współpracuje z największymi artystami, a jednocześnie pozostaje wierna swojej delikatnej, poetyckiej estetyce. Jej kariera to dowód na to, że wrażliwość może być siłą, a subtelność znakiem rozpoznawczym, który zostaje w pamięci na długo.

0: Cortez, czyli Łukasz Federkiewicz, to jeden z najbardziej wyjątkowych i niepodrabialnych artystów polskiej sceny. Twórca, który nie potrzebuje krzyku, by być słyszanym. Jego muzyka działa jak cicha rozmowa późnym wieczorem. Szczera, intymna, pełna emocji, które każdy z nas zna, ale nie zawsze potrafi nazwać. Cortez od początku swojej kariery udowadnia, że siła tkwi w prostocie, a prawdziwe poruszenie rodzi się z autentyczności. Zanim pojawił się na scenie, prowadził zwyczajne życie. Grał na buzonie, studiował, pracował, próbował różnych dróg. Muzyka była gdzieś obok. Ale dopiero gdy zaczął pisać własne piosenki, okazało się, że ma w sobie coś, czego nie da się nauczyć. Niezwykłą umiejętność opowiadania o emocjach w sposób, który trafia prosto w serce. Jego głos, niski i lekko zachrypnięty, stał się znakiem rozpoznawczym, podobnie jak minimalistyczne aranżacje, w których każdy dźwięk ma swoje miejsce. Przełom przyszedł wraz z debiutanckim albumem Boomerang, który w krótkim czasie stał się jednym z najważniejszych polskich wydawnictw z ostatnich lat. Utwory takie jak Zostań, Od dawna już wiem, czy Dla mamy pokazały, że Cortez potrafi mówić o miłości, tęsknocie i samotności w sposób niezwykle prawdziwy, bez patosu i bez zbędnych ozdobników. To muzyka, która nie udaje, po prostu jest. Kolejne albumy, które potwierdziły, że nie mamy do czynienia z artystą jednego sezonu. Cortez rozwijał swoje brzmienie, eksperymentował, ale zawsze pozostawał wierny temu, co najważniejsze – emocjom. Jego piosenki są jak krótkie filmowe sceny. Czasem melancholijne, czasem pełne ciepła, czasem bolesne, ale zawsze szczere. To właśnie ta szczerość sprawiła, że jego koncerty wypełniają sale po brzegi, a publiczność słucha w absolutnej ciszy, jakby każde słowo było ważne. Cortez nie jest artystą, który zabiega o uwagę. Nie potrzebuje skandali, głośnych kampanii, ani wielkich deklaracji. Jego siłą jest spokój, konsekwencja i niezwykła wrażliwość. Tworzy muzykę, która zostaje z człowiekiem na długo, czasami na lata. Muzykę, która potrafi towarzyszyć w najtrudniejszych momentach, ale też w tych najpiękniejszych. Dziś Cortez jest jednym z najważniejszych głosów współczesnej polskiej muzyki. Artystą, który potrafi zatrzymać słuchacza w świecie, gdzie wszystko pędzi. Jego twórczość to przypomnienie, że czasem wystarczy kilka prostych słów i kilka dźwięków, by powiedzieć wszystko.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

Daria Zawiałow to jedna z najbardziej wyrazistych i bezkompromisowych artystek współczesnej polskiej sceny. Wokalistka, która od początku swojej kariery idzie własną drogą. Odważnie, konsekwentnie i z ogromną świadomością artystyczną. Jej muzyka to mieszanka alternatywy, popu, rocka i elektroniki, ale przede wszystkim charakteru. Bo Daria nie udaje nikogo. Ona po prostu jest sobą, a to w dzisiejszym świecie brzmi jak najpiękniejsza deklaracja. Zaczynała jak wielu młodych artystów, od konkursów, programów telewizyjnych, pierwszych prób i poszukiwań własnego stylu. Ale dopiero gdy zaczęła tworzyć autorskie utwory, okazało się, że ma w sobie coś, czego nie da się podrobić. Niezwykłą charyzmę, mocny głos i umiejętność pisania tekstów, które trafiają prosto w emocje. Jej debiutancki album Akysz był jak mocne uderzenie. Świeży, odważny, pełen energii. Od razu było jasne, że na polskiej scenie pojawiła się artystka, która nie zamierza grać według utartych schematów. Kolejne lata tylko to potwierdziły. Helsinki, Wojny i Noce, a później projekty bardziej eksperymentalne pokazały, że Daria nie boi się zmian. Raz jest melancholijna i liryczna, innym razem ostra, dynamiczna, niemal rockowa. Potrafi bawić się brzmieniem, mieszać gatunki, zaskakiwać. A przy tym zawsze pozostaje autentyczna w głosie, w emocjach, w sposobie opowiadania historii. Jej teksty są jak krótkie opowieści, czasem pełne tęsknoty, czasem gniewu, czasem czułości. Daria potrafi mówić o relacjach, o samotności, o poszukiwaniu siebie w sposób, który trafia zarówno do młodych, jak i do tych, którzy pamiętają inne czasy. To muzyka, która ma w sobie prawdę i dlatego tak mocno rezonuje. Na scenie Daria jest żywiołem. Charyzmatyczna, pewna siebie, pełna energii. Jej koncerty to nie tylko występy, ale emocjonalne doświadczenia, w których publiczność śpiewa razem z nią każdą frazę. A jednocześnie w jej wizerunku jest coś bardzo ludzkiego, bliskiego. Nie buduje dystansu, raczej zaprasza do swojego świata. Dziś Daria Zawiałow jest jedną z najważniejszych artystek młodego pokolenia. Tworzy muzykę, która nie boi się ryzyka, która szuka nowych dróg i nowych brzmień. Jest przykładem na to, że wrażliwość może iść w parze z siłą, a artystyczna odwaga z ogromną popularnością. Jej twórczość to dowód, że polska muzyka potrafi być nowoczesna, ambitna i jednocześnie bardzo emocjonalna.

Daria Zawiałów jeszcze zaśpiewa jedną piosenkę. Będzie to piosenka Jeszcze w zielone gramy, którą w oryginale wykonywał Wojciech Młynarski. Ale zanim to nastąpi, czas się pożegnać. Dzisiejszy program dla Was przygotował, zrealizował, poprowadził i muzykę wybrał Bogdan Więciesz. Zapraszam już na najbliższą sobotę na godzinę 8 rano, kiedy tutaj przed tym mikrofonem zasiądzie Magda Józefiak. Przypomnę również, że polskie programy nadajemy z naszej radiostacji, stacji 5VBI FM, w każdy poniedziałek o godzinie 5 po południu i w soboty o godzinie 8 rano. Nadajemy na częstotliwości 103,1 MHz, jak również poprzez internet. Wystarczy wejść na stronę naszej radiostacji 5ebi.com.au i tam znajdziecie archiwum naszych programów, jak również możliwość odsłuchiwania naszych programów na żywo, gdziekolwiek jesteście. Bądźcie z nami, uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Do usłyszenia.